Zacznijmy naszą hostinu, a kobima z mikom, pomarym tancom, hudba, hraj!